Andofunga na rotsa chokwa dziri kubva nekwa dziri kuenda ka. Ndati muchazotudza. Kuzona pano svika pano svika Christmas. Aya, umwane ngabvuma. Ane kuti ezvinoka avarungozvidzana zvidzana so. Vachingoshowana showana so. Vachingo